Wydają wyjścia w tej kaczony Lajtry Dziczkowu Primo i Jakby.